0: Zaczyna się rewolta, już nie pomoże nic. Ojej, ojej, całymi godzinami z armaty walty. Ojej, no dość. A on strzela, strzela, strzela, żeby zrobić mi na złość. Przestań, Johnny, bo ktoś dzwoni. Jeszcze szeryf cię przegoni. Masz już w sądzie kilka spraw, a nic.
1: Pipa, pipa, pipa.
0: Dosyć, mówię, ciemna maso, już mi cierpliwość.